Jest kina z Aleksandrem Złe. Tak, to są te geniale, pues. Chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę, chcę